Knock knock, who's there? Bullets come to your lube. Bona ke o fe klule. Mene love a jo suje. Suje, suje, suje, suje.